0: tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385.
1: Till sist hör vi Out the Window.